Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeżymi ślady czyszonej pamięci.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Karaimem byłem i jestem. Jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim Karaim jest. Da Karaiba el ma kajme wiary innych. Karaj legba ujał mamen. Es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila men. Didin anen bahen amen. Es dinim ni horwe majmen. Dajat ne da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardum ja za przygodę innych pójść światło. Mądrość usła rybować w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prastaram wiary. Zrozumiem młody połączony. Niech rozwieje się norma. Paramen niech nastanie. Dzień uspa upragniony. Omenim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisencimdi.

ste plačte bez ľubli na sviti, nič krásne.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w zahali przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zahalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a chneska mamy 90. odtynok naszej audycji i jest to odtynok w ramach takiej serii, kiedy to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i chneska pojechamy nie tak daleko, budemy w małopolskim województwie, budemy sobie odkrywaty najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatem oczywidno już dodumujete się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot Nacjonalny Park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklekany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywidno jest to, jakim powił małopolskie województwo. Babiohirski Nacjonalny Park ma je hranyciu zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część Nacjonalny Park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast uboczył herbetu Polici, który nachodzi się niedaleko od perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce. Też w Zawoi nachodzi się specjalny osredok edukacji Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tam możemy doznać się w bardzo interesujący, przystępny sposób nauczyć się pro babiohirską przyrodę. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzi się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych ścieżkach, nie możemy chodzić gdzie chcemy. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tcheł bliższe jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu Babiu Choru i to ta Babia Chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetom. I bliższe pro to tu czas naszych Beskidiów po polskiej stronie powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie.

W chneszcznym odtynku obzeracza przyrody wandrujemy sobie po Babiohirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to taki hir, jest to taki hirski chrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między doliną Skawyci i orawskimi diłami. Schidny czasty toho chrbetu to tam wyznacza perewał lepnicki, który nachodzi się na wysoty 986 metrów nad morą, a za chidniu chraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoty 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landschafti obszyrą Polszczy. Babia Chora zanemat dost neweliku obszyr. Ciły chrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na totu sylwetku masywu, możemy wyryżny ty paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to perszu budeme maty sokoleciu, to tiż koliby ste szli na werch diablaka, to budy te szli właśnie prez sokoleciu, koliby ste szli od krowiarki, od perywału krowiarki, pak za sokolicią nachodzić się Kępa już jest dość wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzić się, no one tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest gówniak, chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma je wysotu 1318 metrów nad morą. W centralni czasty tak mamy kulminację toho chrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak. Jakiem powił, to jest 1725 metrów nad morą. No i pak już to ta chrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzić się następny perewał Brona, a za perewałą Bronę nachodzić się werch Małej Babioj Chory, który ma je wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot chrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Właśnie sutriżny. A czom sutriżny i na czym? W czym to ta licz, że właśnie możemy smotryć liczne landszafty, to wam objaśnił bilsze pokorotki muzyczni pererwy.

Słuchate obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, drohy słuchaczy. Wandrujemy sobie prestot neweliki, ale bardzo wysoki hirski hrbet, jaki nachodzi się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że tot hrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce, poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot hrbet Babioj Chory, to dozrymy się tiż licznyć medże piłnocznyma i południowyma uboczamy. To te perszy piłnoczny ubocza, to one wpadają w dolinu stromyma, czasem obrwystyma uboczamy, tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony Babie Chory, to zastoty ubocza idą tak spokijni, sód łachidny, tam jest w bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowym powiedzmy, płaskich werszyn, tiż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i Babia Chora ma też takie imeno, które no, znają prawie, że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidiu. No i to ma taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia powiczmy prezentuje o każdej pori roku. No zimą to jest to ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest iż welo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bardzo silno, no i to praktycznie każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarą to zas już możemy na uboczach Babie Chory smotryty zelene listia. Litom to tam tiż rosne weloch kwitił, a oseną to zas to ta Korolewa Beskidiu robić się taka złota od totych no już wtraczających swoje kolory listiu. No i w zahali to, że ta chora tak wychladat, no to składać się na to welo historii, takiej geologicznej historii, ale i tiż minułych tysiaczy rokiu, kole to, no to ta chora była bardzo wysoką, taką wyryżniającą się w landszafti, bo na werszyni tam, już na samym werchu diablaka, to nie je lisił, nie je niejakich roślin, tam są same choły skały. No i to z tej przyczyny, że tam już jest na tyłko studeno, że tam niejakie roślinne plantra już nie pojawiają się. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wychladat, ale kole budeme właśnie chodyty sobie po niższych czastach Babiohirskoho Nacjonalnoho Parku, to dozrymy się toj biologicznej różnorodności, pro kotru kus paroch sliu wam powiem po korotki pererwi.

0: Kneska w obzeraczu przyrody. Chodzimy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównujący do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównujący tot park z inczyma, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin, i zwierząt, które znają jak żyć w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane tą najwyższą chorą polskich Beskidiów. No, mądry chołowy dorachowali się 650 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosne 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam jest więcej jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i pit gatunków właśnie w zahali zwierząt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych hirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już im skorsze powił, żeby wyjty na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczywidno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie chroszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom w zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiochirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyty najwyższej werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam Wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Perych lat tyżnia portalu LemFM. Potopa nominowana na Oscara. Autor listy Petro Medwid. O premiu Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk w i 99. roczniku bude w kategorii najlepszy międzynarodny film zmachaty się pierwszy ciłowieczerny porusyńskie hrany film Potopa. Jak informowała agentura TSR, wyryszyła o tym Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia SFT, która sztoriko wybiera kandydata na Oscara za Słowakię. Členové Slovackoj filmovoj i televizijnej akademii vyberali spomedzi 5 hraných filmov. Nadpolovičná väčšina filmovej hromady zhodla sa na filmy Potopa, ktorý zdobil najväčšie ocenenie Slonko v sieti za 2025 rok i należy i 6 slovackých premií, ktoré udeluje Slovacká filmová i televizijná akadémia. Cytuania. Film Potopa jest prawdę wyjątkowym dziełem słowackiej audiowizualnej twórczości, nielem swoim umeleckim oformlinią, ale i temą. To daje prawda lokalna zakotwena, no jednoczasno maje wyraznej peresiach u czynnościach, której filmu daje uniwersalną dimenzję. Tat i z przymuszonym wyseliniom osób albo komunit ludy striczają się podczas ciłej historii i na wszystkich terytoriach, powił Martin Szmatłak, wiceprezydent SFTA. Za to maje za słowami Szmatłaka film Potopa wyraźne szanse osłowy tę międzynarodną publiku. Cytuania. To jest ważny aspekt naszego wybrania. Wierzymy, że Amerykańska Akademia Filmowych Umień i Nauk pozytywno oceni kreatywną jakość tego dzieła i jego temu, która je u świti wseaktualna, dodał. 99. rocznik udzielowania Oscarów odbude się 14 marca 2027 roku. Słowacka Republika na Oscarach bude brate uczast 13 raz. SFTA informowała, że film, który nie spodziewał mnohych fachowej, ale i laickich zriteliów, ma od początku wysokie ocenienia. Publiku zainteresowały aktorskie wykonania mnohych profesjonalnych i nieprofesjonalnych aktorów, które grali w filmie, a tak samo filmowy język reżysera Martina Gondy. Cytuania. Bars sobie cieniu, że Słowacka Filmowa i Telewizyjna Akademia wybrała za słowackiego kandydata na Oscara jak raz Potopu. To promene wyleczezna czest. Tot film je promene wyjątkowym nelem za to, że je moim ciłowieczernym debutom, ale i wdiaka puty, którą wynikał, komentował nominację Gonda. Dalsze cytuania. Od pierwszych rychtowań przez nataczania aż po poślidni dzień postprodukcji namachali zmy się przystupaty ku każdemu detailu i z respektem i poczliwością ku wyseleni komunity Rusyniu. Wierzył, że jak raz to ta poczliwość odzerkaliła się nie temu filmi, ale i w odnosynach, które podczas jego wyroby się wytworzyły i w sposobie, jakim zmy namachali się przybliżyć służby generacji tej komunity i zachopyty ton kost i szczezajuczego świta. Budu bardzo rady, poklei historia i odkaz osławlat i Amerycką Akademię, dodał Gonda. W Maria Połczy odbył się rusyński odpust. Autor, otec Milan Jasyk. W niedzielu 2 augusta 2026 roku odbył się w madiarskim mieście Maria Połcz bohorodyczny odpust prorusyńskich grekokatolickich wirujuczych, który zorganizował Światowy Kongres Rusyniu pod wedzeniem precedy Stefana Lawencia z Budapesztu. Na organizowaniu tego odpustu współpracowało i rusyńskie nacjonalne samosprawowania w Maria Połczy, które pod wedzeniem Arpada Farkasza dzieje od 2024 roku. Organizatory odpustu przygotowali program proputujących już w sobotu, kiedy okrem służby Bożej i prezentacji bazyliki był przygotowany koncert duchownych pism i świczkowa procesja koło bazyliki. Główną częścią odpustu była niedzielna torzestwenna służba Boża, którą na cerkowno-sławiańskim języku za uczasty do kilku sto wirujuczych odprawlał otec Milan Jasyk, preceda obczestwa świętego Joana Chrzestitela z Słowakii. W jednym z nim, okrem dwóch domaśnich świeszczenników, służyli i otec Wasyl Bojczuk z Rumunii, a otec Wołodymyr Sedlak z Sela Petrovci w Chorwacji. Brzeszywski archiepiskop metropolita Jona Maksym sam powierzył otcia Jasyka, żeby odsłużył liturgię w ramach rusyńskiego odpustu, kiedy win sam był wtedy ten na archieparchialnym odpuści w Bukowej Hirci. Uczast na rusyńskim odpuści brali Rusyny z Madziarska, Rumunii, Podkarpacia, Chorwacji, Serbii i Słowakii. Przypomnijmy, że osnovną ideą organizatorów tego odpustu była stricza rusyńskich wirujuczych na tym wyznacznym połomnickim mieście, gdzie w miejscu bazylici, chramie św. Michała Archistaratycha, znajduje się cudotworna ikona Przeczystej Diwy Maryi.
Na osnowie informacji od organizatorów, pośredni odpust w takim dusi odbył się w Mariupolu przed 106 rokami. Światowy Kongres Rusyni chce w tej tradycji prodążować i w śledujących rokach. Rusyńskie szkolary z Serbii na litniej szkoli w Popradzie. Autor listy Petro Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press i Tot RIK, Nacjonalny Sowiet Rusyni u Serbii od linia pro oświtu uspiszno realizował już 9 litniu szkołu w Popradzie pro rusyńskich szkolariów z Wojwodiny, która prochodziła w dniach 24 aż 30 jula 2026 roku. Tot RIK na szkołu na Słowakii putowało 32 szkolariów z różnych szkoł. Uczast brali szkolari z Ruskoho Kerestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuli, Werbasu i Nowego Sadu, gdzie w szkołach mają to rusyński język jak riadny przedmet, albo się na nich uczyć, i rusyński język jak wyberowy przedmet. Dwome szkolari przyszli z Osenty, gdzie na szkoli nie uczyć się jak rusyński język, co była w ramach liczniej szkoły w Popradzie nowota. Okrem szkolariów do Popradu iśli i uczyteli rusyńskiego języka, religii, historii, a tak samo był uczestnik i przedstawiciel Nacjonalnego Sowietu Rusyni Żelko Kowacz. Dzieci w Popradzie mali hodyny rusyńskiego języka, historii, religii i kultury, no tak samo mali różne zabawne aktywności, wieczory tańca i śpiewu, czy ekskursji po okolici. W ramach litniej szkoły w Popradzie mali możliwość wiedzieć i belańsku jaskiniu, iśli do Koszyc, czy do Starej Lubowni, gdzie sobie posmotrili hrad. Jak raz tam strytył się z nima i preceda rusyńskiej obrody na słoweńsku Martin Karasz. Stefania Trochanowska, ocinena nagrodą imieny Nikefora. Autor listy Seweryan Kosowski. Jak już stało tradycją w pierwszy dzień toho rocznej, sorok szestoj, Lemkiuskoj Watry na Czurzyni, kapituła Stowarzyszenia Lemkiu, przyznała nagrodu imieny Nikefora, Epifana Drowniaka, za trud życia oddany dla lemkiuskoj kultury. Tohoryczna statua trafiła do Stefanii Trochanowskiej, poetesy i organizacyjnego kierownika sławnego reprezentacyjnego ansamblu Lemkiu w Polsce Lemkowyna. Choć może czasem, jak to chwariat, stojała z boku, wse dumała na dobro lemkiuskiej kultury i na hosen tych, którzy jej wkazywali na pierwszej linii frontu. Laureatci 26 kwietnia apryla 2026 roku wypełniło się 75 roku życia. Dumkamy z Michaliuskim Awatrianami. Ceremonia peradania nagrody imienia Nikefora odbyła się 31 lipca julia 2026 roku po oficyjnej czasty, jaką było położenie kwitia pić pamiętnikom żertw akcji Wisła i rozpalenia tohorycznej watry. Po koncercie choru Zoria z uścia ruskoho konferansjerka pierwszego dnia Anna Rewak poprosiła na scenę przedstawników Stowarzyszenia Lemkiu, weduczoho hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu Andrzeja Kopczu i zastupciu weduczoho profesor Olenu Dućwajfer. Zastupcia weduczoho wyhołosyła laudacyjum na cześć laureatki, przedstawiający bohater życia Stefanii Trochanowskiej. Wspomnęła najważniejsze momenty jej rodzinnej, ale przede wszystkim twórczej realności. Wkazała, że to Stefania Trochanowska wse stojała na lemkiuskich ideowych pozycjach, buduczy podporum dla swojego męża, maestro Jarosława Trochanowskiego, jakomu pomagała w nielegkich czasach westy kolektyw i grupu łaty Lemkiu. W końcu też była jedną z tych nieczyslennych żen, jakie oddawały swoje serce przy pierwszych lemkiuskich watrach w horach. Jak poetesa debiutowała już w 80. rokach XX stolicia, ważnym bo czasie naszego wielkiego odrodzenia. Z róg weduczoho Andrzeja Kopczy ocinienia odobrał Seweryan Kosowski, zgodno z żełaniem Stefanii Trochanowskiej. Nie zmogła być prysutna w Michałowie. Sekretar hołownego zariadu Stowarzyszenia Lemkiu podziękował w imieniu ocinienoj za wzrynia jej jak osoby wyjątkowo zasłużonej dla lemkiuskiej kultury. Obiciał perekazaty statuju osobisto w bilanci. Rodzena na Czurzyni, Diłka wyselęcił. Stefania Trochanowska, porodzi Bortniak, wrodyła się 26 kwietnia apryla 1951 roku na wyhnaniu w Miroszewicach w rodzinie Josyfa i Lubomyry z Kaniu. Najmłodsze roky prożywała w Nylubi, Miroszewicach i w Kińce w Drożyni, blisko Głogowa, gdzie jej rodzice ciężko robili na 12 hektarowi po niemieckiej gazdziłci. A byli to urodzenci dwóch prekrasnych kutyków Lemkowyny, nianio z Huty Wysyjuskoj, a mama z Ripok. Jak wszystkie rusnaki w 1947 roku byli bezzakonno pozbawleni rodnej ziemi i karpackich lisiów, a pod czyjsym zadumą naszli się na ciłkom nieznanych, odzyskanych polskich równinach.
Serednio oświtu zaczęła w budowlanym technikum w Głogowie, skoro zminęła napriam, kiedy kuzyza namową niania wybrała jednako rilniczu szkołu w Nowym Mistoczku. Jak jedynaczka była nadijom rodyczył na naślednika na rodynni gazdiłci na czużyni. Ale życia pokatulało się po swomu. Tak to już je, że nepse otrzymujemy to, co sme sy zaplanowali. Czasem aż po dłuższym czasie wkazuje się, że życiowe wybory, choć nie wse planowane, są tyma najlepszyma, którym mogli nas strytyty. I jak raz to, co zaczęło się na czużyni, swoją kulminację mało w późniejszych rokach już na rydni Lemkołyni. Stefania i Jarosław, Wertania. W życiu każdego młodego człowieka ważnym etapem życia jest poznania drugiej osoby, z jaką pak chce się żyty i tworyty rodynu. Stefania Bortniak, swojego przyszłego męża, Jarosława Trochanowskiego, poznała w 1966 roku na wysilu susidiu, jakie poroli byle z ripok. Choć Jarosław był już dozriłym kawalerom, od razu naszli spilne temy. Jedną z nich była na pewno jedynaka lubą do Lemkowyny, do Hir, do tej krainy, do której niejedno lemkiwskie serce tak bardzo mocno mrijało po ich chaty, wernuty. Młody Jarosław Trochanowski rozpowiadał przyszłej żeni o swoich planach założyty wielki lemkiwski ansambl. Za jedno stało się tak, że w tym czasie na czużyni w Liściu był nim osnowany pierwszy lemkiwski chór na wygnaniu. Jariu 1968 roku młody i zawziaty Jarosław Trochanowski wernął się w chory. Przyszedł do Bilanki, bo do jego rodnej Bilcarewy powrót był zakazany. Zaczął robotę jak instruktor USKT. Do narzeczonej izdył z Bilanki na czużynu. W kince ryszyli złuczyty się na wsa. 3 maja 1969 roku taństwo wieńczania w Cerku Świętej Trojcy w Lubinie błogosławił im otec Stefan Ryczaj. Po szumnym, trwającym 2 dni wesilu na 200 osób, gdzie prysutna była nielem rodyna młodziat, ale i znane już tołdy lemkiwskie dijacze, między innymi Paweł Stefanowski, Fedir Gocz i Michał Doński, supróżestwo Trochanowskich spakowało tobołki i pojechało do Bilanki. Wernuli do miu, tak jak oboje chotili. Lem skoro się wyjawiło, że życia nie wse je kolorowe, tym bilsze, że powroty lemkiw nie byli radostryczane, a obstawyny bytowania nie lechkie. Trochanowskie dziżdale się czetweroch z dibnych dity – Sławomyra, Lidyi, Bohdana ta Mirosława. Ansambl Lemkowyna – rodynne perpetuum mobile. Jasną stroną tych pierwszych roków było artystyczne życie, które kwitło doraz z osnowaniem w 1969 roku mużom Stefanii Trochanowskiej Jarosławom reprezentacyjnego ansamblu Lemki w Polsce – Lemkowyna. Proby odbywały się w Chyży, w której zamieszkali. Początki działalności ansamblu nie były tak jak w późniejszych rokach. Brakowało finansy i obleczenia instrumentów. Trochanowskie musieli w kince pidniaty nielegkie ryszenia. Pity nazad na czużynu. Stało się to w 1985 roku na dalsze 3 roky. Działalność ansamblu syłom ryczy musiała być zawieszona. Zamieszkali w drużyni, a Jarosław dostał robotu w huti midy Głogiu. Za zarobione grosze powęło się im kupyte auto malucha. W kince zas wernuli do miu, do Bilanki, gdzie Stefania wraz z mużem i dietmy produżali narodną twórczość. Stefania Trochanowska od razu była tą osobą, jaka zanimała się wszystkim, co trzeba było zrobić od organizacyjnej strony ansamblu i ludy, jak ich otworzyli. Lemkowyna była nielem muzycznym kolektywom, ale tworzyła neformalną lemkiwską sospilno-polityczną organizację. Był to bo period, kiedy w Polsce nie były respektowane prawa okremoj nacjonalnej mężczyzny lemkiw. Protorodynna dijalnist Trochanowskich tym bilsze przyniosła neocinany hosen. Sama Stefania przez długie roky wypełniała funkcję organizacyjnego kierownika, obnymający faktyczną siłę bytowe istnienia kolektywu. Lemkiwska Watra, turne 1988 roku. Podjął, jaka w 1983 roku urodziła się Merzyńczyma w hołowach Stefanii i Jarosława Trochanowskich, była lemkiwska Watra. Zadumali jej w jedno z Władysławą Hrabaną i Petrem Trochanowskim Murianką, Jarosławił brat. Początkowo była ona zaplanowana jak muzyczny, plenerowy warsztaty lemkiwska Watra. Watra była organizowana ansamblem Lemkowyna i przez ludy zaangażowanych w jego dijalnist, jak też aktywnych lemkiwskich dijaczy w tamtym czasie. Stefania Trochanowska od początku była na niej prysutna. Pomagała mużowi i dzieciom, już tołdy zaangażowanym w narodowe sprawy. Zaspilnowała wszystko od administracyjnej strony.
Była osobą, jaka przez pierwsze roky tej podii odpowiadała za rzeczy, które może na wse były wydymy na pierwsze pizrinia. Lemkiuska watra była niezależną, manifestacyjną podią, jaka miała swój wyjątkowy lemkiuski charakter do 1989 roku. Pak była pereniata proukraińskimi dijaczami z objednania Lemkiu. Dalszym etapem artystycznego, w tym rodynnego, życia Stefanii Trochanowskiej było sławne tournée ansamblu Lemkowyna do ZSA i Kanady, jakie proszło w 1987 roku. Przyniosło ono wielczesny uśpiech ciłej lemkiuskiej gromady. Lemkowyna dała czeslenne koncerty, wysoko docinane komentatorami z różnych stron świata. Oczywidno i tu Stefania Trochanowska brała odpowiedzialność za zrychtowania wyjazdu. Pilnowała wszystkiego od początku do końca. Choć po rokach możesz stwierdzić, że to kolektyw jak raz w nonym czasie był na najwyższym artystycznym riuny, to samosławne tournée paradoksalnie w dajakiej mierze dowęło do jego nastupających problemów. Z różnych przyczyn ansambl Lemkowyna drugi raz w historii musiał suspendować swoją działalność. Poetesa. Jak raz w 80. roku i trwające emancypacyjne procesy lemkiuskiej mężczyzny w Polsce dale Stefanii Trochanowskiej nachodło na zaistnienia, jak poetesi. Ale pierwsze styżki zrodzyły się już w średniej szkoli. Gutomu, że pisane do szuflady wersy mają wysoki riwen, przekonał ją bywającej w bilanci Jerzy Harasymowicz. Debiutowała jak raz w czas pierwszej lemkiuskiej watry na stronach Hołosu Watry w 1984 roku. Neodołcha, bo w 1984 roku wyszła jej pierwsza zbiórka, potem teraz przedtem, z perewachą polskojęzycznych wersji. Wkazała się w sandeckiej wydawniczej oficynie, jaka w nonym periodzie mała interes o lemkiuskich tworciu. Jubilatka wydała jeszcze dwie polskojęzyczne zbiórki. Nie pozwól uschnąć kwiatom i motyle. Ta jedną lemkiuskojazyczną pidnachołką Werbyna. A jaki cud to te wersy. Autorka zebrała wielkie czysło dobrych recenzji. Twórczość Stefanii Trochanowskiej wpisuje się w powyselęczej napiam, kolebo nachodemy wersy, w jakich wkazuje na tuchu, wtratu, żal. Je to wersji tak netypowej, bo inczej od tych, do których sme przywykli. Tyż może i za to, że Stefania Trochanowska to poetesa, jaka wrodyła się już na czużyni. Nie znała krasy Lemkowyny spered jej wyseliń, ale mała to do szczęścia, że poczuła o niej wiele tepłych opowiadań, jakie koniec kińciom prywele jej na zemlu widził. Trochanowska jest zaczyslana do tak zwanego napriamu lemkiuskoj autoprezentacji, popry Petrowy Murianci, Pawłowy Stefanowskomu, Wołodysławowy Hrabanowy i Oleni Duć-Fajfer. Napriam tot dołucho dominował w współczesnej lemkiuskiej poezji, a może furt jeszcze dominuje. Styczkę Stefanii Trochanowskiej nie dotulają cialem bolu wyselęcia i ich potomnych. Autorka prezentuje i inne temy, odklikujący się do narodnej filozofii, czy rzadko striczanej w lemkiuskiej twórczości erotyki. Cytowania. Może od tego tytułu poetyckiej książki, a może właśnie od samej ulotności subtelnych mikroliryków, które stanowią szczególnie świetną wartość w warsztacie literackim Trochanowskiej, czytelnicy jeli motylami nazywać takie akurat hiperzwięzłe jej wiersze. Jak gdyby tworzył się osobny, bardzo indywidualny podgatunek liryczny. Pisał profesor Zbigniew Siatkowski w 2007 roku w eskizie o wersu Trochanowskiej pidnachołkom tak dawno. Przy nachodzi nechoden niespomnianuty i o iszczy jednym, takoj neznanym, talanti Stefanii Trochanowskiej, jaki tak samo prerodył się w pasję. To malarstwo, na które nie starczyło życiowego czasu, żeby ho profesyjno rozwinuty. Ale talent do malunku otrzymale potomny. Dity zawerszyli plastyczne szkoły i roblat nachoden w tej profesji meryńczyma jak ikonopyści. Choć od wydania zbirok Stefanii Trochanowskiej minęło już kusz czasu, to one przestaną zdają się one byty ciekawyma, prytychajucima nelem oko czytacza, ale przede wszystkim jego duszu. To chyba taki czytacz, który w styżkach Trochanowskiej hlada to wnutrzniego zrozumienia i intensywnych doznań. Realist. Stefania Trochanowska, podobnie jak jej mąż i dity, przez te wszystkie roki oddała swoje znania i talenty dla ansamblu Lemkowyna. Choć kolektyw od paru roków spyt, toż to den na realnist w chyży Trochanowskich w bilanci furt zosereczać się na tworzeniu czegoś nowego. Czego żałać się poetam? Chyba to, żeby

same, że to wszystko mało swój realny smysel. I może czasem tak było, że to odraz toho nikto nie wyriuk. Hej, oddzielna robota Stefanii Trochanowskiej w ansamblu Lemkowina przynosła zahalno sospilny hosen. I za to trzeba nam podziękować. Sudny den. Stefania Trochanowska. Iszliśmy toho sudnego dnia w nieznane. Počasty z dobytkom, za sercem, na dvoje rozorvanym. Išli sme na chvíľu, na paru týždne, mišiaci. A koli srdce sa kus zahojilo, ostali sme na vse, duráci. Ruska bursa Ilem FM odznačené v čas 46. Ilem Kiuskoj vatry na Čužini. Autor visty Severian Kosovský. Točno 1. czerwca junia tekućego roku minęło 35 roków od reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta 15 roków od momentu, kiedy w efir piszą sygnał pierwszego Lemkiuskiego Radia LMFM. Z tej nagody w czas pierwszego dnia 46. Lemkiuskiej Watry na Czużyni, kiedy prochodziła oficjalna część podii, Stowarzyszenia Lemkiu odznaczyło Bursakiu i členiu medialnej grupy LMFM+. Bratni organizacji, jakie łuczyć jedna idea. Po peredaniu nagrody imieny Nikofora, jaka toho roka trafiła do róg Stefanii Trochanowskiej, na Michaliwsku scenu na zaklik konferencjerki Anny Rewak wyszły členy Stowarzyszenia Lemkiu, prosiaczy členiu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i za jedno redaktoriu lemkiuskich medii. Najpierwsze żelania skłał wedúcy hołonoho zariadu Andrii Kopcza, pak hołozmał sekretar Severian Kosovský, jaki wspomnął, że to występuje w potrójnej roli, nelem jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiu, ale sam osobą člen Gorlickoj Ruskoj Bursy i redaktor Radia LMFM. W danym słowie przypomnął, że to reaktywacja najstarszej lemkiuskoj organizacji była możliwa meryńczyma zawdiaky tołdyszniomu zaangażowaniu členiu Stowarzyszenia Lemkiu, bratniej organizacji, osnowanej kus pierwsze w 1989 roku. Na koniec przypomnął błażennej pamięty Bohdana Gambala, toho, zawdiaky któremu powęło się dowesty do reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach na osnowie pierwistnego statutu. Na scenie była prysutna i profesor Olena Dućwajfer, zastupcia wedúcego hołonoho zariadu Stowarzyszenia Lemkiu, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zebrania z 1 czerwca junia 1991 roku, jakie dało początek onowleniu Ruskiej Bursi w Gorliciach. Poczesną gramotu od Stowarzyszenia Lemkiu odebrała wedúca zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak. Prysutny na scenie byli też členy obszczestwa i redaktory radia. Profesor Paweł Małecki ta Petro Medwid. Perec sceną prysutny był Damian Trochanowski, jaki znymał podiju ta Andrzej Trochanowski, člen oboch organizacji. Natalia Małecka-Nowak podziękowała za pamięć. Zaznaczyła, że to obi lemkiuskie organizacji wsejdą w jednym ideowym napriami. Osnowny czynnosty sąd spilny, a dozwala to robyty neobchidne sprawy dla lemkiów w Polsce. Cześć Bohdanowy Gambalowy. Na drugi dzień bursaki i redaktory podali się do oddalonego od Michałowa o paru kilometrów Lubina, gdzie na tamtyżnym cmentarzu spoczywa błażanej pamięty Bohdan Gambal. Wedúca Ruskoj Bursy zanesła swemu poprednikowi winec kwitia ta pamiętną tablicę, jaką den pierwsze bursaki otrzymali od Stowarzyszenia Lemkiu. Bohdan Gambal był jak raz tym, kto reaktywował Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, powołał się mu nawiązany kontakt z dowojennym bursaką i uczytelem Petrom Fecicą z Krakowa, w jakoho rukach nachodził się prywistny statut organizacji. Za jego sprawą Gorlicka Bursa odrodziła się nelem na papery w 1991 roku, ale ostatecznie w 2009 roku były i wernuty maitelskie prawa do historycznej budowli przy ulicy Sienkiewicza 28. Ruska Bursa i pierwsze lemkiuskie radio. 1 czerwca junia 1991 roku zyszło się parunacet świadomych osób, że to ryszyli reaktywować dowojenne Stowarzyszenia Ruska Bursa. Byli to Bohdan Gambal, Mirosława Chomiak, Olha Kania, Anna Gambal, Antonina Kocur, Melania Klinkowska, Olena Dućwajfer, Paweł Stafyniak, Mikołaj Paduchowicz, Ihor Horoszczak, Michał Kocur, Anna Peregrym, Iryna Kwoka, Jan Kwoka, Julia Prokopczak i Mariusz Habura. Bursakami, że to osnowali obszczestwo w 1908 roku. Choć sąd już ślidy toho, że to pierwsze dijania mogły być takoj rik skorszy, byli meryńczyma otec Wasylij Kuryło, otec Michał Jurczakiewicz, otec Michał Durkot, otec Grychory Maksymowicz, otec Władimir Kałużniacki, Damian Bubniak, Grychory Gal. Dotla Bohdan Gambal był tym, że to najdłuższe wił obszczestwo, przed tym w napriami jego

успішного розвитку, чого доказом був початок першого Лемківського радія «Лем ФМ», яке зачало своє висилання 1 червня-юнія 2011 року, уж на своїм, в просторах одзисканої Горлицької бурси. В моменті признання грамоти від Стоваришення Лемків теперішня ведуча Руської бурси спомнула всіх своїх попередників по 1991 році. За порядком були то Ольга Каня, Павло Стафиняк, Богдан Гамбал, Йоан Квока, зас Богдан Гамбал, Павло Малецький, Дам'ян Трагановський, Богдан Гамбал третій раз до 2020 року, але тіж всіх тих, що довгими роками стояли при бурсі, трудилися при ній, для котрих була вона основом щоденної діяльності. Конкурс на директора Русинського музея виграв Ян Голодняк, автор вісти Петро Медвід. Конкурс на директора Словацького народного музея, Музея Русинської культури в Пряшові, виграв Ян Голодняк, бивший приматор Свідника, був найліпший спосеред трьох кандидатів. Виходить то із результатів, котре були публікувані на офіційному вебсайті Словацького народного музея. Конкурс відбувся 31 юля 2026 року в головній будові Словацького народного музея в Братиславі. Окрім Голодняка, кандидатуру подала і Люба Кралова, бивша директорка Словацького народного музея, Музея Русинської культури, а Радослав Крегел. Крегел на конкурс не прийшов. Музей був від октября без директора. Словацький народний музей, Музей Русинської культури, був від октября минувшого року без рядного директора. Ку 22 октября була із функції директорки відкликана Люба Кралова. Без пояснення причин Кралову відкликала тодішня повірена генеральна директорка Словацького народного музея Андреа Предейньова. Повіреним директором Русинського музея втоді став Ян Пивоварник, котрий був від 1 октября 2025 року і рядним директором Словацького народного музея Музея Української культури у Свиднику. 1 апреля того року Пивоварник був уволнений до функції генерального директора Словацького технічного музея в Кошичах. От того дня стала повіреною директоркою Українського і Русинського музея Людмила Ражина, робітничка Українського музея. Конкурс на рядного директора Музея Русинської культури так проходив по веце як 9 місяцях і по 2 повірених директорах. Знову без участі русинів. Русинська народностна меншина не мала жодного представителя у комісії, котра вирішувала о кандидатах на конкурсі. Хоч членове Ради влади Словацької Республіки про народностні меншини за русинів звідалися на можливість партиципувати на конкурсі генеральної директорки Словацького народного музея Вірослави Бернатової, представитель русинів у комісії не був. На конкурсі брали участь Мілан Ян Піліп, председа округлого стола русинів Словакії і член Ради влади Словацької Республіки про народностні меншини за русинів, а Ян Липинський, председа Združення інтелігенції Словенська, нолдем як публіка, могли давати вопроси, но без будь-яких прав на вирішування. Комісія мала в складі представителів Словацького народного музея, професіональної організації і Міністерства культури Словацької Республіки. Ословлений номінувати до комісії члена не був ані уряд уповномоченого влади Словацької Республіки про народностні меншини. Хоч як словацька легіслатива, так і міжнародні договори, котрих є Словакія сигнатаром, ясно встановлюють, що меншини мають право вирішувати о ділах, котрі ще їх дотуляють, в припаді Словацького народного музея не є новотою, що представителі меншини запрошені не були. І при попереднім конкурсі на директора Словацького народного музея Музея Русинської культури, котрий в 2019 році виграла Люба Кралова, представитель русинів у комісії не був. Додаточно, Словацький народний музей аргументував, що один із робітників Словацького народного музея є русинської народності, і то було презентоване як забезпечення партиципації русинської меншини. Ян Голодняк. Інженер Ян Голодняк, народжений в 1963 році, є абсолвентом Високої школи технічної в Кошичах. В минулості був посланцем міського заступительства у Свиднику і посланцем заступительства Прешівського самосправного краю. В роках 1999-2022 був заступником приматора міста Свідник. В тим часі кандидував за центристично-правічову партію СДКУ-ДС, котрої лідером був Мікуляш Дзюрінда. В роках 2010 і 2014 був у комунальних волбах зволений за приматора міста Свідник. Кандидував тоді як незалежний. В році 2018 був кандидатом СНС із підпорою партії СМРСД на посаду приматора, но свій мандат третій раз не обхаїв.
W parlamentnych wolbach u 2020 roku był na kandydacznym spisku nacjonalistycznej partii Slovenska Narodna Strana, SNS, ale i z 71. miścia siadł do parlamentu na distał. Jan Hołodniak je poznatej w rusyńskiej komunity. Na poślednim zasiadaniu okruchłego stoła Rusyń Słowakii w maju tego roku Hołodniak wziął uczast i wysłowił tołdy podporu tomu, żeby Muzej Rusyńskiej Kultury zistał u Priaszowi. To bude jak bacz pierwsza i największa zadacza nowego dyrektora, żeby uratować muzej w Priaszowie i to w dostojnych, adekwatnych muzeju prostorach. Podla naszych informacji, by nowy dyrektor rusyńskiego muzeja mał być instalowany do funkcji dnes 6 augusta. Amer Petr Lizanec, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia, autor wisty Petro Medwid. Jak informował portal Karpaty i Gazso, w sobotu 8 augusta 2026 roku uwici 96-rokiu Hmer Petro Lizanec, profesor lingwistyki, wyznaczny hungarolog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Petro Lizanec 2 jula 1930 roku w Seli Izvor, dnes rodnikowa na Podkarpaciu, jak drugi i z piatero dzieci w rodzinie selskiego gazdy. Od 1944 roku studował na gimnazji w Berechowie, którą zakończył w roku 1948. Chodził i te ślidamy odcia, byty selskim gazdom, ale jak raz to, gdy poczęła się kolektywizacja, od rodziny zabrali wszystko, zemlu, statok i sersamy, i za gazdułania musiał zabyty. To samego roku piszą na ukraińsku filologię na niedawno stworzoną Użhorodzku Dyrżawną Uniwersytetu, jaką zakończył, z odznaczeniem w roku 1953. Dalszy była aspirantura, kandydacka robota na temu ukraińskiego wirkę Zatysia Wynohradiwskiego rejonu Zakarpackiej Oblasti, pak w roku 1966 był wybrany za wedúcego katedry madziarskiej filologii, którym był aż do roku 2015. W roku 1981 i z dyzertacją na temu uhorskie zapozyczenia w ukraińskich chorach Zakarpacia, uhorsko-ukraińskie miżmowni kontakty, zdobył stopień doktora filologii. O rok już był profesorem. Był dekanem filologicznej fakulty Użhorodzkiej Dyrżawnej Uniwersytety. W roku 1988 stał dyrektorem osnowatelem Centra Hungarologii. W rokach 1992 aż 2003 opublikował Atlas uhorskich chorów Zakarpacia w trzech tomach. W roku 1995 był udostojony tytułem Zasłużony Diatel Nauki i Techniki Ukrainy. Był lektorem w Estonii, Madziarsku, Rosyjskiej Federacji, redagował pierwszą zbiórkę madziarskich narodnych balad na Ukrainie i pierwszą antologię madziarskiej literatury Podkarpacia. To rusyński wczeny był doślednikiem ukraińsko-madziarskich międzyjazykowych kontaktów i madziarskiej dialektologii. U 1986 roku był wybrany za czesnego члена madziarskiego jazykoznatelskiego obszczestwa. O 10 roku późniejsze nagrodzony był za znaczne zdobytki w dośledzeniu madziarskiej dialektologii medailą Czuri Balinta. Iście studentom, mający dobre znania łacińskiego, Lizanec zanimał się przekładem gramatyki Kiełuczkaja, co stało się temą jego dyplomowej roboty, a po wece jak 30 rokach wydał i fototypny oryginał. I przekład po ukraińsku i z przydanym słowarium i pojaśnieniami, co zrobiło książkę dostępną szerokomu kruchu czytateli. Petro Lizanec poważował za ważne nawernucia historycznych nazw seł Podkarpackiej Rusy, które były zmienione, ukrainizowane komunistycznym reżimem po aneksji i peretworzeniu kraju na oblast Ukrainy. Podla Lizancia pereimenowania zrobione z motywów ideologii uwekrzeni przypadził sąd fałszywy i z boku filologii negramotne. Od roku 1991 po 2008 rok profesorowi Lizanciowi wielkimi trudami i kłopotami podarło się wernuty historyczne nazwy 68 naselenym punktom Zakarpackiej Oblasty Ukrainy, który sąd naseleny przeważnie madiarami. Ale nie podarło się mu wernuty ani historyczną nazwę swojego rodnego seła, a dalszych naszych seł. Wieczna ja pamięć. Poniedziałek, 10 sierpnia augusta 2026 roku. Na młodzieżny tabor u Wojwodini przyszły Rusyny z 6 dyrżaw. Autor wisty Petro Medwid. W dniach 6 aż 9 augusta 2026 roku w Nowym Orachowie i Baczki Topoli prochodziła stricza rusyńskiej młodzieży. Koło 30 młodych Rusyniów i Słowakii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Rumunii, Chorwacji i domaśnej Serbii byli ukwartelowani w domie szkolarii u Baczki Topoli, a główny program prochodził u Nowym Orachowie.
Jak informował portal Radio Telewizja Wojwodina, to tabor promłodych organizowała miejscowa organizacja Ruskiej Matki Orech i z Nowego Orachowa, Forum Młody Ruskiej Matki i Spitporą Obsztyny Baczka Topola, a Nacjonalnego Sowitu Ruseniu. Stricza młodych wyrosła z idei, która była obchowana na Światowym Kongresie Ruseniu. Jak informowała agentura Ruten Press, w Piatnyciu w Nowym Orachowie młody w rusyńskim domu mogli okosztować rusyńskie strawy. W dzielę uliczku 13 maja, która symbolizuje naselowania Rusyniu i z ruskiego karestura do Nowego Orachowa, no posmutrzyli sobie na przykład i miejscową grekokatolicką cerką. Wtedy ten wieczór mali i kulturny program w miejscowym domu kultury, w ramach którego wystąpili domaśni, ale i gości, Rusyny i z rumuńskiego Peregumare. W sobotę młody nawściwili ozero w Baczki Topoli, futbolowy stadion i wieczór mali na programie sportowe aktywności. W niedzielu nawściwili etnohyżu w Nowym Orachowi, po czym odbyło się neformalne zasiadanie Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży. Po nim naśladowali dalsze aktywności. Karpacki region. Etnolingwistyka i kulturowe studia. Rekrutacja trwat. Autor listy Klaudia Nowak. Matury i rezultaty matur już dawno za nami, a tak samo i pierwsze tury rekrutacji, do kotry może już dostali się na wymryjane na prame studii, a inczy jeszcze zadumują się, co robić za swoją najbliższą budownictwo i jakim sposobem zjednaty zainteresowania, czy może aż i swoją dostomennictw z studiowaniem czegosy, co realnie może wkazać się pomyczne w budownictwie, besidujące o karierii, a tak samo o inczych aspektach życia. Tu z pomyczy przychodzimy my, przypominający, że na Jagiellońskim Uniwersytecie jest już otworzona druga tura rekrutacji na napriam studii Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Karpacki Region Etnolingwistyka i Kulturowe Studii. Czego możesz się nauczyć? Karpacki region to napriam studii dla osób zaciekawionych językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą derżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturową różnorodność Karpat, historyczne procesy, które formują to tu obszar, a też spilny i okremy tradycji w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu studii możesz się wczyć słowackiego i ukraińskiego języku, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny tego rodzaju kurs na uniwersyteckim równym w Polsce, lektorat lemkiewskiego języka. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów Jagiellońskiego Uniwersytetu, między innymi z filologicznych, etnologicznych i religioznawczych, co nadaje tym studiom interdyscyplinarny charakter. Obowiązkowym elementem studii, który znacząco podnosi kompetencje studentów, są terenowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i poza jej granicami. Tot napriam wedeny jest spilni Instytutom Schidniosławiańskiej Filologii ta Instytutom Sławiańskiej Filologii, Instytutom Religioznawstwa i Instytutom Etnologii i Kulturowej Antropologii. Lektorat lemkiewskiego języka dla kogo? Zajęcia są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mali dokole kontakt z lemkiewskim językiem albo kirylicą, wszystkiego się nawczat. Kurs jest skierowany do studentów, doktorantów i naukowych pracowników Jagiellońskiego Uniwersytetu. Nie stanowi to jednak przeszkody, żeby w lekcjach brali uczest inne osoby. I to te, które nie mają żadnego związku z uniwersytetem. Suciu kursu nie jest wykluczni poznania języka, a poznania lemkiewskiej kultury i jej osobliwości jak raz przez język. To już następny akademicki rik, w którym można zapisać się na kurs lemkiewskiego języka, zajęcia będą jak wse wedeny profesor Olenom Dućwajfer, która w swojej naukowej roboty poświęca wiele uwagi właśnie osnowom nauki lemkiewskiego języka i będą przechodzić w każdej wtorek i czwartek popołudny przez dwa semestry z możliwością przedłużenia nauki. Od minułego akademickiego roku zajęcia wede też Klaudia Nowak. Co dalsze? Karpacki region to licencjackie studia, jakie studenty zawierają z zwaniem licencjata. Absolwenty tego napriamu mogą pracować w instytucjach kultury i oświty, jak na przykład w muzeach czy domach kultury. Ciekawą opcją może być robota w medialnym sektorze, w redakcjach czasopisów, w radiu czy telewizji, jak też w wydawnictwach. Możesz podumać o roboty w turystycznym obszarze i mnohych innych, adże kiedy człowiek kończy to te studia, zna najmniejsze 3 cudze języki i ma znania w mnohych obszarach humanistyki. Gdzie hledać informacji? Żeby moczy przystąpić do rekrutacji, trzeba zarejestrować się w systemie IRKUJ. Reczena druga tura trwa od 18 lipca-julia do 13 września-septembra.
prekwalifikacji do uwagi brane są rezultaty matur z przedmiotów takich jak angielski język, geografia, historia, polski język czy inne cudze języki. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu i bezpośrednio na stronie napriamo w IRKUJ. Motusok podany w dopisie. Sereda, 12 sierpnia augusta 2023 roku. Sławnej dłużej jak 15 minut wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowie. Autor wisty Klaudia Nowak. Niezależnie od tego, czy Andy Warhola przyznajemy jako rosyjskiego artystu, czy nie, bezpieczne jest, że jest on jednym z tych twórców, których nazwisko zna prawie każdy, aż i tołdy kolej się sztuką nie interesuje. Marilyn Monroe w intensywnych kolorach, bańkę polewkę Campbells, czy charakterystyczne si to druki stale się częścią popkultury i na dobre zapisali się w kolektywnej ujawi. W krakiwskim pałacie sztuki może jednak obizryty tyż mniejsza oczywidną stronę artysty. Od 7 sierpnia augusta jest tam prezentowana wystawa Andy Warhol od kryski do legendy. Jak sugeruje na hołowok, ekspozycja nie zosereża się wykluczni na najbardziej znanych tworach Warhola. W miejsce tego wskazuje jego artystyczną drogę od pierwszych rysunków i ilustracji przez pracę grafika i projektanta, aż po twórczość, która zrobiła go jednym z największych ikon popartu. Na ekspozycji naszło się więcej jak 60 oryginalnych prac, w tym rysunki, sitodruki, polaroidy, plakaty i filmowe materiały. Towarzyszy im koło 100 obiektów związanych z dzielnictwem artysty. Wśród nich znajdują się kniżki, okładynki płaten, premierniki żurnala interwiu, a także tkaniny i garderoba projektowane Warholom. To jak raz to ta mniejsza znana część jego twórczości może być dla odwiedzających jednym z ciekawszych elementów ekspozycji. Zakla Warhol stał się symbolem popartu, pracował jak ilustrator i grafik. Tworzył maryńczyma dla magazynów takich jak Vogue, Harper's Bazaar czy Playboy. Projektował okładynkę płaten, na przykład dla The Velvet Underground czy The Rolling Stones, a także zajmował się reklamą i modą. Wystawa pozwala wzryty jak z czasem, jego charakterna kreska i sposób dumania o obrazi zaczęły westy go w stronę sztuki, z którą uczymy go dnes, to jest z masową sztuką prezentującą produkty masowej kultury. Nie brakuje oczywiście też prac związanych z najbardziej znanymi eksperymentami Warhola. Jednym z większych elementów ekspozycji jest instalacja Cow Wallpaper, zajmująca zwerch 30 kwadratnych metrów. Może widzieć taki screen test, krótkie eksperymentalne nagrania, na których artysta filmował swoich herojów, leżący ich bez ruchu przed kamerą. Niewielką część wystawy zajmują intymne prace, malowane albo kreślone na papery, które są postawione z erotycznymi, prowokującymi filmowymi obrazami. Wszystko to przypomina, że Warhol nie miał problemu, żeby w swoich pracach sichać do motywów takich jak religia, ale jednocześnie i seks czy seksualne mężczyzny. Ciekawe są też eksperymenty Warhola z cyfrową technologią. Artysta był osobą, jaką dost skoro zainteresowała funkcjonalność komputerów. Na wystawie prezentowane są jego roboty, które stworzył zawdzięki komputerowy Commodore. Ekspozycja wskazuje za to Warhola nie tylko jak twórcę charakterystycznych obrazów, ale też jak odważnego artystu, ekscentryka, a może i dywaka, jaki obserwował zmieniającą się kulturę i rado osnował nowe szanse, zmieniające też samego siebie. Interesowały go reklama, moda, fotografia, film, muzyka, technologia i przede wszystkim obrazy, które zaczynały funkcjonować w masowej kulturze. Hołowni proto jego twórczość dalsze, zdaje się, jest furt aktualna. Warhol ciekawił się tym, co przytychał uwagę, jak powstaje popularność i w jaki sposób obraz może stać się towarom. Dnes, w świecie sospilnych medyj, kole ludzie bezprestanno natworzą nowe ujawy samych sebe, a sztuka je wykrzyną kopiowana, wielo z jego obserwacji może czytać na nowo. Wystała Andy Warhol od kryski do legendy była przygotowana w współpracy Towarzystwa Przyjaciół Krasnych Sztuk w Krakowie, OCR Art Foundation, OCR Creations ta Pałacu Sztuki w Krakowie. Prezentowane prace pochodzą od maryńczyma z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts ta prywatnych kolekcji z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Zjednanych Stanów Ameryki. Wystawę może obserwować w Pałacu Sztuki do 27 września septembra tego roku. Śpiewana prochulka. Jak zainteresować dzieci rosyjskim językom? Autor wisty Klaudia Nowak.
Od dejakoho czasu z wszelijakich storyn różnymi drogami dotarali do mnie informacji o edukacyjnym projazykowym projekcie wedenym Rusynami na Słowacji. Koniec końcom, najlepszą reakcją było zobrać to te wszystkie informacje, żeby w rezultacie moczy podzielić się tym na forum. Od tale następnych paru akapitów będzie o śpiewani prohulci. Śpiewana prohulka to projekt, który z pomocą muzyki ma przybliżyć dzieciom rusyński język. Jego twórcy wychodzą z prostego założenia. Jak język ma być żywy i przekazywany następnym pokoleniom, musi być obecny nie tylko w szkole, podręcznikach czy tradycyjnych piśniach. Dlatego potrzebne są zmysły, które będą bliskie współczesnym dzieciom, muzyka, krótkie formy i internet. Wśród projektów naprawionych na dzieci często znajdą się takie, które kiczą się skoro, bo na dobrej dumci i wielkich planach. Śpiewana prohulka zdaje się być czymś większym, a przede wszystkim wymiernym. Za ideą stoi paruosobowy ensemble, praca nad tekstami i muzyką, współpraca z artystami, plan dystrybucji i konkretne finansowanie. Co ważne, twórcy nie podchodzą do tego jak do jednorazowej akcji, ale jak do początku szerszej prohulki, która w buduczności może tykać następnych obszary życia i kultury. Za projektem stoi ensemble zosereżony koło trzech osób. Jego liderką jest Martina Leniowa, uczytelka, a jednocześnie autorka tekstów i melodii śpiewanok. Za językową stronę odpowiada dr Zdenka Cytriakowa, związana z Instytutem Rusyńskiego Języka i Kultury Przeszywskiego Uniwersytetu. To ona czuła nad językiem śpiewanok. Trzecią osobą w grupie jest Lea Waśkowa, redaktorka rusyńskojęzycznych radiowych i internetowych programów, która zajmuje się komunikacją i prysutnością projektu w mediach. Warto pizryty na to bliższe, a żeby poznać się, odkąd wzięła się śpiewana prohulka, czemu jej twórcy uznali, że akuratni muzyka może pomóc dzieciom w kontakcie i co może stać się dalsze, pobesidłałam z autorkami projektu Martiną Leniową i Zdenką Cytrakową. Kole dzitina nie ma z kim besidłaty. Dumka na projekt wyrosła z obserwacji, że rusyński język jest coraz mniejsze prysutny w sztodennym życiu rodyn. Dity rytko mają nachodu czuty, ho ich osnuwate na sztoden, sztowece nie wse oznacza to, że języka nie rozumieją. Czast z nich znacho pasywni, rozumieją, koledach to besituje, ale same już nie odpowiadają w tym języku. Śpiewana prohulka ma bardzo liczne znaczenia dla Martiny, która po paru rokach prowadzonych za granicą wernuła się na Słowacji w jedno z diłką, z którą od urodzenia besidłowa lempo rusyńskie. Po powrocie jednak zrozumiała, że diłka nie ma z kim besidłate w tym języku, bo w jej okrużeniu dity besidłowały lempo słowackie. Toczno tołdy jawiło się widania. Co zrobić, żeby dity mali kontakt z rusyńskim i żeby chodziły ho chosnułaty? Dumka z początku nie mała jeszcze konkretnej formy. Późniejsze, kiedy jawiły się sucy do tego osoby i szansa wspólnej pracy zaczęła przemieniać się w projekt, który dnes znamy jak śpiewaną prohulkę. Śpiewana prohulka ma być jednym ze sposobów, żeby odwrócić ten proces językowego załamania. Nie idzie jednak o następną formę tradycyjnego wczynia języka. Raczej, żeby dzieci mogli się z nim stryczyć w naturalny sposób, przez śpiewanki, które są dla nich interesne, współczesne i besidują do sprawach, które znają ze swojego młodego życia. To te śpiewanki biorą z różnych współczesnych stylów i żanrów, a ich tematyka jest bliska dzieciom. Występują w nich mężczyzna, drużba, przyroda, zabawa, empatia, dbałość o środowisko czy protidiania naselstwu. Już sama nazwa projektu, śpiewana prohulka, dobrze przedaje jego charakter. To swojego roda muzyczna wędrówka bez różnych żanry i temy z różnymi ludźmi. Nelem dla dzieci. Choć głównymi adresatami śpiewanej prohulki są najmłodsze, projekt skierowany jest też do ich rodziców, łaczom, to jak raz w rodzinie język ma największą szansę być przekazywany z pokolenia na pokolenia. Problem w tym, że coraz bliższe młodych rodziców nie chosnuje rusyńskiego języka aktywni. Proto twórcy projektu chcą pokazać, że besida z dziećmi w rusyńskim języku może być czymś naturalnym i może tykać aktualnych tem. Warto dać dzieciom szansę wyrastaty z bilsze jak jednym językom. O rozmiarze problemu przekazu języka Martina besidłowała też w kontekście swoich poprzednich doświadczeń, jakie w ramach bakalawskiej roboty była na temu chosnowania rusyńskiego języka na Słowacji. Jak powiła, wynikało z nich, że między następnymi pokoleniami Rusyni notowano aż 53% spadku chosnowania języka. 10 śpiewanok, różne hołosy. W nahraniach wiele uczast śpiewaki i muzykanty związane z rusyńską chromatą, sucerednych osoby aktywne na muzycznej i narodnej scenie, ale też artysty związane z teatrem, edukacją czy mediami.
okremy śpiwanki były rychtowane z dumką o konkretnych wykonawcach, z ohladom na ich hołos i styl. Co ważne, w projekcie poczujemy też i dity. W rezultacie prac nad projektem stworzonych było 10 śpiwanok. D toho słuchaty. Publikacja będzie w wielkiej mierze rozdawana bezpłatnie, meryńczym a szkołom. Zawdzięki temu śpiwanki będą moczy trafić bezpośrednio do dity i uczyteliów, które będą moczy osnuwać ich podczas zaniać. Jednocześnie materiały projektu są dostępne w internecie bezpłatnie. Na stronie śpiwanej prochulki można znaleźć słowa śpiwanok w rosyjskim języku i ich przekłady na słowacki i angielski. Projekt jest też obecny w socjalnych mediach, gdzie na Facebooku i Instagramie, a materiały publikowane są też na YouTube. Aż to dalej. Śpiwana prochulka nie musi się kończyć na jednym CD. Jej autorkę wydziadł w niej początek do czechowekszego platformy, którą można rozwijać w różnych napriamach i z różnymi tematami. Jedną z mrii jest stworzyć w buduczności projekt, który by spajał dity i artystów z różnych części rosyjskiego świata. Mogliby się w niej najte śpiwankę ze Słowacji, Lemkoliny, Podkarpacia, Serbii czy innych regionów zamieszkanych Rusynami. Adże dla najmłodszych ważne może być nalem to, żeby poczuć język, który znają schyży. Tak samo ważne jest wkazać im, że to język nie kończy się w ich selicy, regionie, że hosnują go też inczy, często bardzo daleko od nich. Wszystkie opisane profili projektu mają dodane motuski Zachod też miło i prowieriajte. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

pasji miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzyt 2 razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 3. Piatnycia, 17 sicznia 1947 roku. Czerteż powit Sanok. Iz czerteża, sianockoho powitu, pyszut bratowy w Ameryki pit datom 1 listopada 1946 ślidujucze. Listy, które pyszete my dostajemy, idu 3 do 4 tyżni. Cenzury wże nie ma dłuższy czas na wasze pisma z Ameryki, no nie znajuce takoż nasze pisma w Ameryku idą bez cenzury. Pakunki takoż dostajemy wsi, za które serdecznie dziękujemy. My żywemy w strasznych nastrojach, wże drugi rik. Zaczęła się ta straszna dola od tej chwili, jak wyjechał nasz naród na Wostok. Odczuwamy wielki sum i na chatku wse przychody dmysel. Kolebrze prydę swoboda narodu. Jak w miesiącu listopadzie zawije pekolnym witrom i liścia upadę, tak naród lemkowski upał w jarmu. W pamięty na wsechda ostane sej siry zimnej den, kole wojsko hnało pit bahnetom na stacyju ludej z naszego seła, jak jakich opryszkił. Zaszto? Nych to nie znaje. W piśmi nie możu opisaty, bo nie staje sliw, aż jak hospod dast dostaty się do Sesha, meni albo bratu, to rozkażemy wam strach i terpienia naszego naroda w 1946 roku. Iszcze jak front był, to lipsze było żyty. Kole parszywe niemieckie okupanty znoszczali się nad ludmi, to takoho żalu nie było, bo to byle czuże nimake, a teper znoszczają się nad nami toty, z którymi my i nasze didy i pradidy żyli razem przez długie roky. Na każdemu kroku szturkają. A ty Rusiny, a ty Ukraińcu. Jak lyszeń prydę wieczer i ta osinna temna nicz, to spania nie ma, bo pali cię dookoła naszego seła. W minułym roku paliło się w horach daleko od nas, a teraz sztoraz bliżej. 20 wersnia spalił się Prusik. Teper takie dije się, że to historia nie czuwała, jak świt świtom, jak dyke ordy koleś byli, tak i teper jest. Teper żyjemy stydno skazaty jak zwiryna, bez świaszczynykiów swoich, bez cerkły. Stareńka cerkołcia stoi i koleś nie koleś zachlany rymski świaszczennik, ale my idemy jeszcze, chociaj podwytyś. Naszych ludzi nie ma ruskiej, nie w czerterzy, nie w zabołotciach. W czerterzy jest Fećko i jego żena, Kaczkowskiego Petro z rodyną i kitky, a w zabołotciach ostaleś Myśkił, Tynnyk, Florko. Tak ty oko jest naszych ludzi. A tych, co znuszczają cię nad naszymi ludźmi, jest dosyć. Drogi bracia, prosimy przysłać ruski kalendar, bo prawdę skazaty to nie znaty, że kole wypadł nasze świata. Kotry ludy wyjechali z Lemkiu do Sowieckiego Sojuza, to żyją. Łosie powit gorleci. I z Łosia pyszut Akelini Stefanowski, Stroders, Ohio, 16 grudnia 1946 roku. W naszym pakunku była i gazeta, która nas bardzo zaciekawiła. To ja wam dużo nie piszę, bo wy tam wszystko znate, a nam nie wilno wszystko pisaty. A my pereżyli do tego czasu nad ją, że się da jak z minut do lipszego. Ja wydził z waszej gazety, że wy tam się znate za naszą bidu. Ale to ta bida nas nie lyszyt, bo bandy sud po lisach i na seła napadają. Aż to im się podoba, to zabierają. Nawet młodych chłopców zabierają. A poza tym chodzą wszelajakie złodzieje, bandyty. Bo znają, że nas, Lemkiu, mało jest po sełach. To kole napadut, sedasz to zabierą. Stefanowski wkrali konia, a onu fryjowy Labiłskomu w Klemkiłci teper wkrali 2 ostatnie korowy i reszta, co mał. To takie życie. A bandyriuci przychodzą w nocy i nam śpiewają. U chorach Karpatach, w Żelemkiu nie ma, piszle na Ukrainu, de czarna zemla. Zimy heł dotychczas nie było, aż teper drugi moroz. Myśmy zdorowy wszytkie. Teper ostatnim razem mer Petro Cankier, a przed nim jeho brat Wasel. Tak oba cenkry powmerali. Sawkowych, rusyniakowych 2 synów bandyty zamordowali. Starszy miał 21 roku, a młodszy 19. Młodszy był w Niemeczyni i powernął, a teper ho zamordowali. Ludę z Rosji się wertają, choć heł im chaty pobureny. Dełno nam heł żyty teper. Jak się na jarmak poschodymy, to trzeba daleko smotrity derusnak. Nawet by lipsze było, żeby nie bandy. to jedno szczęścia, że Ameryka pakunkił nasłała, to lemkił trochu preodliła. Jakbyste byli z rodyną z Rychwałda, to się aż widajte cydaki list nie dostali, bo heł pryszał z Niemeczczyny tetyż Stefkę syn z żeną, bo był żenaty z Jonasową diłką i oboje byli w Niemeczczynu zabrany, a teper się wernuli. Przyszli do Rychwałdu, a doma na jedykoho, a teper trochę byli u niania, a teper piszli do Rychwałdu na swoją ojczyznę. Pisali do Ameryki, do rodyny, a odwitany majut. To proste dwa senianio, żebyście im powili. I najnapiszut do niania, bo heł poczta dochodyt, a w szarach kradut. W drugim piśmie z bilanki pod datom 2 listopada 1946 pyszut. A mama pożeni Sztefaniu wpali spodu i się bar spotołkli, bo iśle chłe czerłachy chołaty perad partyzantami, szto sidiat po lisach. I w nocy napadają, i rabują stato, kobutia i ubrania, sztolem się im dast, to zabierają. A Wasylowi Kaweckomu wzięli syna ze sobą, bo był asenterowany do polskiego wojska. Ta takich het po chorach zabrali w lisy i tworiat coraz większą armię. Straszno silno są uzbrojeni. A dowiedzieliśmy się o Maksymi z Prymirkiu, bo on też pojechał w Rosyju, a chyżu mu już poburyli, choć mał nowu. Tak czujemy, że mu jednego chłopcia mina rozerwała. Jak pas chudobu na stepi. A najstarszy syn był w Niemczyni i jak go wyswobodyli ruskie wojska, to pisze on z nima w peret wojułaty, to tyż został zabity. A Nycyfor się ożenił w Łosiu i tyż dost bitno żyje. Przy nim jest dziewczatysko po nebiści Róży, szto mała z Dudką Petrą, a Dudka Petro żyje sam, lem ze swoją mamą. Na dobre siachę nie zakazuje. Wszystko stroicie na jakąś zminu. Straszna drohowyzna i kilo sołoniny kosztuje 400 złotych, a jajce 13 złotych. W każdą nicz lem w sarabunkę i zabójstwa. Jak prydą złodzieje, to im trzeba samomu wsiadaty, szto chociat. W żołtnym miesiacy w Gorlicką Powiti było zabyto 18 dusz morderstwom. Poriadku neje, milicja wsiady rozbrojena, a w lisi są tu druhy uriadowci. I kto zna, co z toho bude? Rusyniaka Sałka, toho z Berecha, piszło dwóch chłopciów w dorohu z dechcią, to oboch pobyli koło starego Sancza, że i ślidu im neje. A nianiu ich piszą hladaty, to ledwo żywej i na pił hoły pryszą, bo mu wsio odebrali. A teper mają byty w Polsce wybory, ta czohosy maje pryty ruskie wojsko. Na nasze województwo rzeszowskie maje pryty 4 dywizyi, to u nas już kwartyry są pozamałlany. Nam się dobry chył powodyt. Bo po swojemu siadity nie śmieją twczyty, aż to nas taka kara moczyt. Taż Rusyna tyż Boch stworzył, a nikole prawa nie maje. My się wsi wertale z Niemeczyny, że nam bude dobre, bo budeme mate prawa i budeme oficerami. Tak nam kazali Amerykanci, że my powinny się wsi powertaty, bo nas tam trzeba. I naszych lemki utisiaczy wpale, bo piszli wojowate za swobodu, bo się wtiszyli, że i nam się doroha otworzyła do lepszego życia. Każdy iszał z wielkim duchom wojowaty, żeby się wyswobodyty od proklatoho Germana. A teper nam wkrali to tu swobodu. Na czale prychodyty wojaka od wojska, a druhej z niemieckich taborił na swoją rodną zemlę, a tu swobody neje. Kotryj był raneny i to się dorobył, bo musyć się ciężko muczyty i neje kto pomoczy, bo nikto im pensyju daty nie chocze. No ale my tarpymy i nasz ruski duch niech to nie wyrwe z naszych serc. Jak się nasze prarodyczy rodyli Rusynamy, to i my się nie wyreczemy teper toho ducha, choć nam Buda do Jerszoho przychodyło. W nas siadi od czuda. Ukraińska powstańcza armia z polskimi starorządowciami rujnują banki, seła palat mosty popalele Hłosiu i ropyci ruski. Tak razem wojują te naprotiwko rządu polsko-sowieckiego. Aż to bude dalej, to niewidomo. Jak wypadły wybory. Jak tak bude dalej, to prydę do zahalnej domowej wojny w Polsce. Uścia ruskie, powit gorleci. Pysma od tata i ditej. Aleksander Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, pouczył pysmo od syna swojego szwagra i z uścia ruskoho powit gorleci. Sam on powtarzaje to, co pisał i w popierednich pysmach, które były już pomieszczone w karpackie Rusy. On służył przy polskim wojsku mnoho lit, a w czasie polsko-niemieckiej wojny popał w plin. No żenu jego z ditmy polskie własty na początku wojny wywezli w bezpieczne miejsce, to jest w Wostoczną Haleczynu. Tam one prożyły do wesny 1941. Dity na czele chodyty do sowieckiej szkoły. Tato nie był dołchą w niemieckim plinu, bo w tych czasach Niemcy wypuskali Rusynów i Ukraińców. On wernął się do domu, a potem pojechał w Wostoczną Haleczynu, jaka nachodyła śpit w sowiecką włascią, hladaty, żenu i ditej. Najty ich naszą, No nie ostał się z nima tam, ale zabrał ich nazad w Polszczu przed niemiecką okupacją. W tych czasach przed wojną w Sowieckim Sojuzie było dobre żyty. No stary weteran polskiej armii, wospytany w zapadnej kulturze, ryszył, że to pod Niemcią bude lepsze jak w Sowieckim Sojuzie. Tak on wernął się do swojego sela, gdzie żyje do swoich por. Teper on za swoimi dzieci przyszedł do dida w Ameryce. On sam pisze łatyńskimi bukwami, a dzieci piszą po rusku, bo one chcą pokazać, że one nauczyły się za 1,5 roku w sowieckiej szkole. Pisze tato. Pismo pisane łatyńskimi bukwami, no передаjemy je ruskimi. Didu, z waszego pisma ja uznał, że wy chwalite tych, że wyjechali na schód. Takoj dumkę był i ja. Ja znam, że nasze miejsce jest tam, na schodzie, bo ze schodem uczy nas jedna wira, jeden obrad i jedna mowa. Ależ to z toho. To jest schód z nieodkrytymi dla nas tajemnicami życia, zwyczajami i obyczajami. I do tych zwyczajów i obyczajów może przywyknuty tylko tot człowiek, że tam rodził się, albo taki, że to merzyny ma wyrosne od dytyniaczych lit. Ja znam, że w waszych gazetach publikują listy ze schodu, sudryżny i dobry i zły. To zależy, jak kto utrafił. Didu. Heł na drugie seło, to jest do Nowyci, wernuło za 35 lutej. To nie znam, czy prawdu besidujut, ale powidają złe. Dalsze opisuje swoje poprzednie życia i teperyszną gospodarku i podążaje tak. Za tych 20 roków nie mało świta ja obyszał i nie z jednego peca trzeba było chlibisty. Otoż nie dumam hełsidyty, ale trzeba bude tak de hladaty da koho chliba, dla sebe i dla ditej. Na razie nigdy nie puszczają, bo spokoju nie je. Szto prawda to w szkoli uczat lem po polsku. Moi dity znają i po rusku i obydwoje chociat do was pesaty. Nie znam, czy wyznate, że od nas, kole chocze i kto chocze, może i te prwy i chaty do Rosji, lem trzeba i chaty do Warszawy, do ruskoho konsula. Konsul w Warszawie zaraz wydaje paszport i można i chaty. Teper niedawno wyjechał towarzysz mojego brata, doński Michał, z Perechonyny. Ponadto wyszły afisze ze starostwa, że do Peremyśla przyjechała komisja pereselęcza i kto by chodził pereselity się do Rosji, to najzgłosy cię w starostwie. Ale pewno takich już nie budę. Chyba by wyhaniali na syłu. Didu, jak do przyszłego roku u nas uspokoić się i nie budę po lisach partyzaniu, to my prosimy was na lito do sebe. Teta nie poznale by uścieńskiego pola. Tam, gdzie one pohaniale albo owe zhrabale, dneska ja leci takie gruby, jak ceber stojat. W dolinach nie zmieniło się nic. Tam ludzie nie dali zarosnuty. Pismo jest z Woli Michowoj, powit lisko. Soroka w Detroit paru miesięcy temu nazad dostał pismo w rodynne seło, żeby dowiedzieć się, czy żyje tam dachto z jego rodyny. Paru dni temu dostał taką odpowiedź od bratowej i jej dity. Drogi brate i stryku, pismo wasze my dostali, za które wam serdecznie dziękujemy, że wy jeszcze pytajecie się za swoją rodynę. I z waszej rodyny nie ma nikogo, tylko ja sama została po niebieszczyku waszym brati Petri, który piszą do sowieckiego wojska i został zabity na Słowaczyni, a mnie zostawił z małymi piaterymi dzitmi. Ja jest kulinyczowego Andrzeja Diłka, niebiszczyk Petro Soroka do nas przystał. Wasz brat Iwan z żeną i dzitmi pisze na Ukrainę. I wasz brat Hryc także pojechał. Takżto nie leszyli się nikto z Sorokiu, tylko ja z dzitmi. Na Woli zostało Sorok family, w Balnyci 15, Solinka jest pusta, w Szczerbaniuci ostale się dwie familii, w Manioi wisem familii, w Smolniku 6 familii, Zubeńsko jest puste, a w Łupkowi jeszcze są dwie familii. Wsi druhy ludzie wyjechali, a my zostali jak syroty w lisach. Tu u nas wsio poniszczeno, spaleno i nie ma też to kupyty, ani od kuda grosza wziaty, bo nie jedę zarobyty. Jednym słowem, bida i wielka kryza. Dalsze w piśmie Jełka Soroka prosyt o adres do Mykołaja Soroky, brata jej pokijnego męża. Mykołaj Soroka żył w Minnesota. Stefan Soroka, który dostał to pismo, prosił Mykołaja, jak swojego stryjecznego brata, naj napisze do bidnej i nieszczęśliwej żeny. Ona tomu nie pojechała do Sowieckiego Sojuza, bo jest u niej 5 małych dzieci, a i stareńkie rodzice jeszcze żyją. Stefan Soroka dostał także pismo od swojego przyjaciela Andrzeja Liszczaka i z toho samego seła. Między innym Andrzej Liszczak donosy, że w Woli Michowi jest 50 rodzin wsioho razem z Polakami. Seło do połowy wypaleno, a drugie seła to zowsiem spalene, jak Łupką, Osłowycia, Manią, Solinka, Zubeńsko na połowę wypaleno, a Smolnik wypaleny po kocybanku, poniżej chyży stoja, ale pusty. Na Woli spaleno w doliśnim kącie od Smilna po Chomu, a potem popiłstwo. Hrycowa ambrochowa i kwanykowa, potem odbruchacza podacka, potem bohordanyn, błyszakę oba, maryszczaki, uszwajka, wuszyłka i rapania. Błyszczak mytro zhorił wraz z chyżą, a syny joho jeden umer w areszty, a drugi zhynął na wojni. A my, to zostale, to nie mamy spokoju i ni w den, ni w nocy. Otże jakby posyłał do jaki pakunok, to asekuruj dobry. To jak zwyczajno, to połowynu zaberut. Heł bohato posyłają, i kto asekuruje, to wsio przychodyt. Krajan z neznajowy dowiaduje się za rodyną. Redakcja Karpackiej Rusy dostała pismo od Gradzonia z neznajowy, śledujuczu prośbu. 26 grudnia 1946. Mnoho uważaje mój redaktor. Proszę pomistyty tych paru słów waszej gazety. Ja, Michał Gracoń, zoseła neznajoła, syn Hnata i Maryi, żyju w Selibortne, powit Gorlici, poczta Senkoła. Moja rodna sestra Anna Gracoń, po mużu Nycak, wyjechała do Ameryki jeszcze przed światową wojną. Czuja od brata Iwana, że to mieszkała w Junkers, a te periany mają żadnej wiadomości, gdzie ona jest i co żyje. Adresu nie mają, bo ciła nasza rodyna wyjechała do Rosji. Tak tą drogą chodziłby ja do widatysia, gdzie żyje moja sestra. Kto by o niej znał, proszę daty jej znaty za mnę, albo prysłaty mnie jej adres. Szlu jej i ciłej rodyni szczere pozdrowienia i żełaju wesołych świat, rożdestwa Chrystowego i szczęśliwego nowego roku. Michał Gracoń. Prośba krajanam i zhrabu. Iwan Papajła i Sport Arthur, Ontario, Kanada, prosit pomistyty w gazety śledujucze. Poszukuję robowskich, może rogowskich, bo w piśmie na jasno, i z sela Hrab, powid jasło. Synowie ich brata Wasyla byli zabrane na prymusowe roboty do Germanii i one teper nachodziacia w amerykańskiej zonie w Germanii pod opieką UNRRA. To te synowie chotile by dowidaty się za swoich stryków Ameryki, które pierwsze perebywali gdzieś w New Yorku. Kto by o nich znał, albo one same? Proszę napisać na adres John Papajła, Port Arthur, Kanada.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknu, na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł Beskid chmarami, išli rydna mama, i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiów. Epilog. Išli czuga na schód i na zachód. Плакала Ігор.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priateľ, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Nie było jeszcze dokładnej nauki o medyjach, o proelementi, o perispryti, innych to jeszcze nie brał się za głębokie dośledzenia sprawy. O sućbu się zwiduj, zastił sidaj, róg zosusidom złucz i czytaj odpowiedź. To było dla wszystkich. Ale jak wse, rozdumowania o riczy następują tołdy, kole my z nią rozstajemy się. Tak i teper spirytyzm po ustupleniu duchił zaczął bezkonieczny pojaśniowania. I tworzyli się już partii o protywnych pochladach, dwa obozy, z których nykotry nie chotił ustupyty jak pobidżenej. Jedny zaczęli niedowiriowaty w niepodilnist duchił i wypowiadany przez nich sentencji, druchy łamali kopii zaraz prynatu nauku. Precin i heł, koli woszoł jem do komnaty, wzrił jem, szto uż mał miejsce spirytystyczny seans, proto, że seret sali stoją okruchuj stolik, kotry jakby sotworeny był do toho, żeby rozwywaty się, krutyty to hiperbolamy, to serpentynamy, potiachujuczy za sobą wszystkich smertelnych ludy stojaczych nad nim. Glykeryja chotiła zaczaty to tu temu. Iszczy na wszystko było powiedziane, szto bystra dama dla zarysowania swojego stanowiska wypowisty maje. Adże, kole dyszle sme do ładu z mis Blaikwell i z Beethovenom, uż mała zamir weliczestwenne słowo reczy, kole zauważyli sme, że dekan zasmotrył się desy w wychlad na pola. Antyp zaniaty był jewlalyją, a my ostaliśmy same. Tet a tet, oko w oko z chlykeryją. Zauważyłem, że ona zmieniła pozycję, jej pizrynia zrobiło się sentymentalne, małoż to w hołboczku biło krył się nie zmieniła. Naszej besidy druhy już nie czuły. Aż to? Kilka roków mi dajete? Zwidowała się ona i żdała odpowiedzi. Ja przyznaty się muszu na takie zwidania nie był jem przyszykowany. Ja nikoli nie dumał o tym, żeby żęski wik okrysluwaty. Do toho z tą kwestią byłem ciłką nezaznajemlenej. Prosto profan stojał przed mentorką, jak neżdani zaklikany szkolar. Ale wszystko jedno, odpowiedział jem, bo ty może ona je dobrotliwą istotą? Do wirja choczy zdobyty, albo by ty może chytro człowieka pitchodyt? Wy, po prawdzie, czym raz młodszy? Zwłuczali moi słowa. Tak? To wyznali mnie już persze? Aj! Zachrupiem się beznadziejnie. Ale zwizda, pitkotrą jem się rodył, pomogła. W to tu chwilu besita była zas o zachalnych sprawach i chlykeryja naszła się jak ryba w wodzie. Przedstaw ty sobie, zaczęła ona, szto mam sestrę Nyciu, kotra nie smotriaczy na wszytkie starania tety newiryt w duchy, takim prymirom je madam je wlalyja. To żal się robyt, taku prawdu ne pryny maty. Rozdumowaty micnoriżny ma sposobamy o tym jawysku, a faktiu neje depodity. Byłby jeden człowiek, dwoje ludy, kotry wykorzystują do wirja lechko duchił. Możby powisty oszukują, ale
Sprawa z własnościami, kotry bez żadnego trudu prynymat każdy człowiek z jakoj nebud chromackoj werstwy. Każda chromackist, choćby była złożona i z duma juczych, i znasz to den lekko żyjuczych ludy. Ony wse wyklikują do ducha. Stił bez perestanku zaczynać się ruszaty i to z taką syłą, że tjachnę wszystkich za sobą. Oszukuwania niemożliwe. Były już kruszki, kotry stroho sterechli każdego falszuwania i one nie mogli przyznaty, że stił jak lem nad nim pouczać się rukę, pitnosyć się, a czasem daje odpowity. Jedno powisty trzeba, że oszukuwania heł pidozriwaty nemoż. Chromadne oszukuwania w każdej rodyni, na każdym schromadzeniu, w każdej chyży i chromackosty jene do podumania. Przyjmijmy, że nie do podumania, ale z jakiego powodu stoły pierwsze nie ruszali się i czego osobliwi teber świt już zawodyć się na stołach? Odrekła Jewlalia. Pierwszy świt nie zanymał się tym, a takie jawysko, kole stił, nie wse chocze się poruszaty, polichad na tym, że dokładnie nie wypełniuje się wszystkich wymochił. Czudni, że dawniejsze, choć i niedokładni, i nestroho wypełniowane były to te wymochy, których określenia w kince jakby zależne było od kaprysu duchił, że pierwsze stił nikoli nie odmowlował posłuchu, teper pracin specjalnie smotryć się na strochie wypełniowania wymochił, a rezultatił nic. Jeden mały niedostatok, a seans może się nie powesty. Znaczyt, protywyła się Jewlalia, budut wypełnione wymochy, to duchy budą wse posłuszne? Nie inaksze. Wymich jest nerozrywny łańcuch róg. Zrobmy ho teper, a jednak stił się nie ruszyt. Budę osoba niesposobna do toho, to łańcuch jakby prorwany. Czoho lep w minułych rokach wszystkie były sposobne, a teper to ty same już jakosy nie nadają się? Dowody na tym stoli. Minułego roku były to te same osoby. Stił poruszuwał się, hneska nic. Taki jest. Minułego roku poruszuwał się. A powiedz, czy był to dymedżynamy oszust? To dowody pozytywnego dijania duchił. Zakończyła Hlykeria. I już nauka Foxa z New York z koho Hydesville pobidyłaby, koli z ostatnim słowem Hlykeria sterowochą nie posmotryłaby na otwierający się dweri. Na koniec, ja zachopleny, to nie dijania duchił donna Hlykeria. Honwet by siedował nie inaksze jak donna. Ciła werchny na chromackosty zaczyna stawaty po naszej stronie. Borba proty uduchił zaczynat pryberaty poważny rozmiry, prawdywe natchnienia. Wchodiaczy do sali honwed rozmachował rukami, uchynajuczy się na swoich skarpaciach i pryczesuwał nabik wołosia. Na hneska to już wszystko. Jak dalej potoczyć się besida pro duchy, doznate się w następnym odcinku. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy, už sama prosia, ani za szelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

весной красной, шо ж ты нам вонесла? Я его несла вон.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusnak i učiteljka ruskog jezika i kulturi.